Kale nkwaniza mukagwa mulungi kuchina na numuna nakatonizo mukaga busoga Roy Radio ndi kumoyo we bali kubanga je kumire ku okola chamane kubanga olunze wenu twasobola kubanga tutambulira walala mumbere kasinzo kuba eyo bufunanizibwa ino we bali josobola kubanga tusa kwengalo luna kuolwa lero luna kululungi luna kulwa sande ena kwedo mwezi Derek Minolala omwezi ogwayi 10 omwaka 2026 wengi okwida kumpewo ngedachika didi nudirikuwera 13 nedaka pita kusawa omunana ogwa mali ageche misana iwoli ngokoze kwe bintu byenda ulo ebiwesa obulamu bwo namaka gona kitundu kye kitibwa atere ebiwesa katonde kitibwa nkuiza mu bwamani ntchori kwa ne kisinga abaso kuwa ngamujja ku masinzi agenda unona ko lwa lero muisuke yo we bali kutegera anti yensi eneri kumwene yo atera oyo itonda ni kamala wabiona era na asolo kubanga tekateka bulichimu oyo naidi ekijjo kuba olwaidonga yo kali kutegera so teko kuba nensonga lwachi oteko kubanga omutendereza ababere mukerezia makanisa na buli bamwe oso kubanga jo musinzi kizo na ko lwa lero okola chamani isuka yo we bali kubanga sibuli kuba waje watu kirize echo abatasobola kubanga mujayo na kuwala kuni.